słyszę, że wcale nie. Nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem na co to i po co. Nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem.